changamoto afya kupigania kafungua jambo. Hali ilileta mtiti, hakuipata na fugonjo ulimweka kingi. Baba ni wapa waganga wakuu pesa nyingi, mixa kupeleka majuzi na kuendelea.